les habla Teresa Bosa, puesta en el aire en la consola técnica de Radio Itapúa Pablo, en la consola técnica de la televisión del Canal 2. Hemos dado inicio así a nuestra edición del programa y son las 12:13 ya. Pues momento de una siesta hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana. I tak dzień dobry. Dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziny odpoczywać. Dzisiaj wam damy muzykę odpoczynku z daleki kraj, Paraguay, Ameryka Południowa. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny Polski nazwa nasz program. Dla wszystkich moich kochanych na całym świecie życzę miły weekend. A mi gente, con amor, canciones de Bolonia.

powiedzenia, kochane Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim naszym rodakom na całym świecie, co słuchali nasz program z miłością piosenki z Polski, nadając od Encarnación Paraguay dla wszystkich moich rodaków na całym świecie. Dziękuję serdecznie, tak życzę miły weekend. Así llegó a su fin el programa de A Mi Gente con Amor, canciones de Polonia, la edición de TRW Producciones, quienes habla Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias.